Tu sam kod Šukar Šavo Katare Jupkan de Tumaro, maj drago muzikako programo, Radio Romano. A gdje sin krasu temato pa vor, känslor, primovara ke emoci sarme kaj penav. E emoci kaj okami pe kerelke semanošen, sar kaj penutve pe švedsko šip, fjärilar i magen. Papa rugian do per. Romanes nas sakade šukare sar pe švedsko šip. Ali, kodo znači ke okami pe siando lufto? Love is in the air, taj sase mišto, taj šukar, taj... Sarka je džilabilas e jupka. Taj pala kodo, a vesan da je kaver emocija, ke univares najsakodo so omanuš gindojas, a emociji šajte peren pe kaver gindura, ke odujto manuškam čisikavel sakodol signalura palpale.